Oh, my gosh!

Resolution 1441. La Resolución 1441.

frustrated.

by ból wielki czuć masz serce, do gitary masz dwie ręce, tupnij w scenę, rozkrusz ziemię. Głód ci pali wszystkie kiszki, słońce pali inne wszystko. Krzycz otchłani w twarz szatana, gdzie imperiów złych dogmaty w rzeczywistość plączą światy. Wypędzeni, wyklęci, przez ból w azyl wzięci, gitarami obcasami z głębin ducha wywołamy w ciemnej sieni zjednoczeni.

poza światów pojęciami, poza rozum poznaniem. Życie wszędzie, duende. Z głębi ślepo wygrzebiemy, to co będzie, to weźmiemy, by coś było. Może miłość. Usta płoną różoblaskiem, czarnym włosom dla kontrastu. W mej pamięci rok po śmierci nie odwróci się zła karta i modlitwą nam da skarga. Śpiewaj z bólu niczego.

oko. Wyzwól stąd nas, proszę drogo, w rytm tragedii. Strun arpeggia. Wyzwól stąd nas, drogo, proszę. Cóż, że wiedziesz jeszcze gorsze.

masz serce do gitary, dwie ręce, puls zaklaska, gardzą, łaską.

by ból wielki czuć masz serce, do gitary masz dwie ręce, tupnij w scenę, rozkrusz ziemię, głód ci pali wszystkie kiszki, słońce pali inne wszystko. Krzycz otchłani w twarz szatana, gdzie imperiów złych dogmaty, rzeczywistość plączą światy, wypędzeni, wyklęci, przez ból w azyl wzięci, gitarami obcasami. Z głębin ducha wywołamy w ciemnej sieni zjednoczeni.

poza światów pojęciami, poza rozum poznaniem. Życie wszędzie, duende. Z głębi ślepo wygrzebiemy, to co będzie, to weźmiemy, by coś było. Może miłość. Usta płoną różoblaskiem, czarnym włosom dla kontrastu. W mej pamięci rok po śmierci nie odwróci się zła karta i modlitwą nam da skarga.

jest tak źle, głęboko. Wyzwól stąd nas, proszę, drogo, w rytm tragedii. Strun arpeggia. Wyzwól stąd nas, drogo, proszę. Cóż, że wjedziesz w jeszcze gorsze.

czuć nasz serce do gitary. Dwie ręce, ból zaklaskam. Gardzą, łaską.

back again.

Potem mi się śni.

Andrzej, znowu zdenerwowałeś matkę. Musimy poważnie porozmawiać. Nie wolno ci lekceważyć swoich obowiązków, rozumiesz? Nie zapominaj, że twoja sytuacja jest wspaniała. Masz wszystko przygotowane.

i latał bez butów, że wybuchła wojna, że walczył, że założyli te potworne obozy i że przeszedł tę całą martyrologię i dopiero uczył się po wojnie pracując i też mu było ciężko. I doszedł do 40, kiedy zaczął mu się lepiej powodzić i teraz jeszcze tyra całe wieczory. To czołgnie człowiek. Chce się przebić na etat naukowy. Jeszcze się pnie dalej ciężkim wysiłkiem, chyba tak do samej śmierci. Nie zrozumie mnie.

drizzle.

Let me back to the

啊。

Rock.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura.
2: Jazz Kultura.
3: Jazz Kultura.

Chemiczny skład i to, co najlaje te wyjście. Zemlia mnie, chemiczny skład i to, co najlaje te wyjście. Zemlia mnie, chemiczny skład i to, co najlaje te wyjście.

could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura. Radio Jazz Kultura.
2: Snak Ślady Tropy, Joanna Heinderek, a ze mną pan dyrektor Witold Kramarz, socjolog, pracownik socjalny, dyrektor krakowskiego MOPS-u. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry pani profesor, dzień dobry pani radna.
2: Tak, no dzisiaj z jeszcze innej roli. Panie dyrektorze, mam takie pytanie, bo pana ścieżka zawodowa jest bardzo ciekawa. Zajmował się pan między innymi osobami uzależnionymi, osobami w kryzysie bezdomności, teraz jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, no można powiedzieć, zajmuje się wszelkimi wykluczeniami. Ale może zacznijmy od osób w kryzysie bezdomności. Zwłaszcza, że rozmawiamy w okresie bardzo trudnym dla osób, które nie mają domu. Mam takie wrażenie, że nawet w naszych czasach, gdzie już tyle wiemy, tyle rozumiemy z relacji społecznych, ciągle osoby w kryzysie bezdomności są albo niewidziane w zupełnie, gdzieś marginalizowane, albo wręcz traktowane negatywnie. Czy rzeczywiście ten stereotyp, że ktoś, kto jest, załóżmy, właśnie w kryzysie bezdomności, jest zły, nie lubi pracować, czy wręcz jest niebezpieczny, bo może nas okraść? Czy ten stereotyp rzeczywiście funkcjonuje we współczesnym świecie?
3: Może odnosząc się jakby po kolei do poruszonych przez panią profesor kwestii, rzeczywiście swoją pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej zaczynałem, wtedy jeszcze to się nazywał Punkt Pomocy Bezdomnym i byłem i pracownikiem socjalnym, ale realizowaliśmy też zadania polegające na streetworkingu. To był taki początek pracy z bezdomnymi w Krakowie i było to na przełomie lat 90. i 2000. Ubiegłego wieku, czyli dość dawno. I przez te lata rzeczywiście jakby obraz bezdomności się nieco zmieniał. Jeżeli chodzi o grupę osób bezdomnych w Krakowie, to ta grupa jest względnie stała. Ona liczy około 2000-2500 osób, w zależności oczywiście od pory roku, bo pewnie w okresach zimowych tych osób jest więcej z uwagi na to, że Kraków jest takim miastem, który ma szeroko rozwinięty system wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności i więcej osób tutaj napływa po to, żeby to wsparcie, szczególnie takie o charakterze niskoprogowym, uzyskać. Natomiast jakbyśmy charakteryzowali tą grupę i też taki odbiór społeczny tej grupy, to jakby po liczebności możemy zdecydowanie powiedzieć, że to nie jest kwestia społeczna, czyli problem społeczny, który ma jakieś szczególne rozmiary i jest jakby szczególnie społecznie palący. Natomiast no, są pewne cechy, które powodują, że ta grupa osób jest odbierana w społeczności jako dolegliwa. Z uwagi na swój sposób funkcjonowania rzeczywiście te osoby mogą podobrować takie, czy też wśród niektórych pewnie mieszkańców powodują takie zachowania, które wiążą się z tym, że nie chcą ich zauważyć. Tak jak mówiłem, te osoby często albo znajdują się pod wpływem alkoholu, albo pod wpływem innych środków psychoaktywnych, albo też próbują, czy też podejmują takie zachowania jak żebractwo, albo też sposób ich funkcjonowania jest głośny i mogą powodować takie zachowania o charakterze takim obronnym, o takim charakterze jakby unikania, omijania z daleka. Rzeczywiście przez te lata ten te cechy charakterystyczne tej grupy no, uległy dość istotnym zmianom, bo jak zaczynałem swoją pracę, to większość osób w kryzysie bezdomności rekrutowała się spośród osób, które były trochę ofiarą zmian systemowych, ofiarą zmian strukturalnych w odniesieniu do no, pewnej transformacji systemowej, którą przechodziliśmy. Można powiedzieć, to były osoby, które rekrutowały się spośród byłych pracowników dużych państwowych firm, które zerwały swoje więzi społeczne z rodzinami pochodzenia, a które nie poradziły sobie w tych przemianach ustrojowych i też obciążone były takim bagażem funkcjonowania charakterystycznym dla mieszkańców byłych hoteli robotniczych. Natomiast rzeczywiście, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę cechy tej grupy w tej chwili, no to zdecydowanie są to w większości osoby, które doświadczają przeróżnych problemów. Te problemy wiążą się głównie no właśnie z uzależnieniem, bo duża grupa osób to osoby uzależnione. No i też prezentują tak, czy też jest taka duża nadreprezentacja wśród tych osób takich cech albo rysów zaburzeń osobowości, albo też no wprost już takich zaburzeń osobowości, które skutkują tym, że osoby te mają poważną trudność w funkcjonowaniu w oparciu o reguły i normy obowiązujące w społeczności.
2: Trudno jest wyjść z kryzysu bezdomności. Kiedyś spotkałam się z takimi danymi, które pokazywały, że w zasadzie wystarczy parę tygodni życia na ulicy, by człowiek wpadł w depresję, czy miał takie problemy choćby ze własną osobowością, które wymagają jednak dużego wsparcia psychologicznego. Czy ten proces jest faktycznie taki trudny?
3: Bardzo trudno jest wyjść z bezdomności z uwagi na to, że te skutki bezdomności nie są jednowymiarowe, czyli nie mamy tutaj do czynienia tylko na przykład z uzależnieniem, tylko mamy zazwyczaj do czynienia z zaburzeniem osobowości i uzależnieniem. Czyli te diagnozy, czy też takie próby opisu pewnych cech indywidualnych osób w kryzysie bezdomności potwierdzają jakby taką tezę, że ta sytuacja jest wieloproblemowa, stąd też jakby to oddziaływanie, czy też te wszystkie procesy, które wiążą się z procesem ostatecznie wychodzenia z bezdomności, muszą być wieloaspektowe i ten obszar wsparcia musi być udzielany w każdym z tych problemów, które doświadczają te osoby. Pani profesor powiedziała tutaj o wsparciu psychologicznym. Oczywiście to jeden z elementów takiego wsparcia, ale to, co jest jakby taką kwestią oczywiście zasadniczą i podstawową, to jest ustabilizowanie takiej sytuacji socjalno-bytowej, bo bez względu na to, jak dużymi problemami w różnych obszarach te osoby się borykają, to oczywiście w pierwszej kolejności podstawowym zadaniem jest zapewnienie im możliwości funkcjonowania w takich warunkach, które odpowiadają godności człowieka.
2: Ile osób rzeczywiście wychodzi z kryzysu bezdomności? Czy to nie jest tak, że jednak ten proces jest na tyle obciążony, że procent osób potem niestety nie radzi sobie dalej w rzeczywistości i wraca na ulicę?
3: No i tutaj jakby skala wychodzenia z bezdomności nigdy nie jest masowa. Czyli to nie jest tak, że ten problem w sposób łatwy i taki, który daje możliwość zakreślenia jakiegoś kontinuum czasowego, że to będzie powiedzmy rok, daje się opisać. Każda z tych osób wspierana oczywiście dąży do rozwiązywania, czy też przy wsparciu dąży do rozwiązywania problemów w pewnym swoim właściwym dla siebie rytmie. I też w zależności od tego, czy mamy do czynienia z osobą, która jest krótko w kryzysie bezdomności, czy jest osobą młodą, czy diagnoza jakby społeczna, taka psychospołeczna tej osoby pokazuje na jakieś zasoby, jakiś potencjał do wychodzenia z bezdomności, to tutaj jakby ta droga będzie nieco inna niż w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą, która jest osobą, no już powiedzmy w wieku senioralnym, dotkniętą jakby taką wieloproblemowością i ten proces wychodzenia z bezdomności będzie miał zupełnie inny charakter i cel, jaki będziemy w stanie osiągnąć w relacji, w pracy z taką osobą, też będzie zupełnie inny. I nie wiem, na ile też satysfakcjonujący społecznie, bo takim pewnie celem pracy z taką osobą będzie ostatecznie gdzieś zapewnienie jej warunków godnego do życia, czyli na przykład umieszczenie w domu pomocy społecznej, w którym będzie funkcjonować w oparciu o normy i regulaminy obowiązujące w takich jednostkach. Natomiast oczywiście w przypadku tych młodych osób będziemy mówić jednak o tych oddziaływaniach, które mają ostatecznie przynieść skutek w postaci samodzielnego albo przy ograniczonym wsparciu funkcjonowania w rolach społecznych, w rolach zawodowych.
2: Widzę taką osobę w kryzysie bezdomności i co mogę zrobić? Czy dzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzwonić do Straży Miejskiej, Policji, czy może mam podejść i spytać, jak pomóc?
3: Tak, przede wszystkim, kiedy widzimy osobę w kryzysie bezdomności, która w naszej ocenie wymaga wsparcia, trzeba zawiadomić służby. Od tego są, czyli najlepiej Straż Miejską Miasta Krakowa, też naszych streetworkerów, ale jakby zawiadomienie straży jest całkowicie wystarczające, ponieważ jakby ten system instytucjonalny wsparcia, szczególnie w takich okresach, których funkcjonowanie jakby w przestrzeni publicznej może stanowić zagrożenie dla bytu takiej osoby, jest ten system instytucjonalny jest całkowicie komplementarny. To jest tak, że nasi pracownicy pracujący z osobami w kryzysie bezdomności współpracują bardzo ściśle właśnie ze Strażą Miejską Miasta Krakowa, z Policją, ze Służbą Ochrony Kolei. Kiedy te interwencje w takich sytuacjach mają przynieść skutek przede wszystkim w postaci zabezpieczenia schronienia takiej osobie, czyli nawiązaniu takiej relacji z taką osobą, która przyniosłaby pierwszy podstawowy skutek, czyli żeby zgodziła się na to, żeby została umieszczona w placówce zapewniającej schronienie, co jest pierwszym krokiem, tak? Bo tam jest wykwalifikowana kadra, do której dostęp gwarantuje ustabilizowanie sytuacji o charakterze socjalnym, a później nakreślenie pewnego procesu, który ma przynieść skutek w postaci poprawy funkcjonowania takiej osoby.
2: Mówiąc o osobach w kryzysie bezdomności, tutaj już dotknęliśmy choćby kwestii uzależnień. To jest taki kolejny ogromny temat. Mam takie wrażenie, że też nie do końca rozumiemy, czym jest uzależnienie. Też nie zawsze dorientujemy się, jak wiele czynników może powodować uzależnienie. Często o uzależnieniu mówi się jako o pewnego rodzaju chorobie. Czy to choroba taka psychosomatyczna, czy może choroba społeczna, czym naprawdę z perspektywy pana praktyki, ale też badań, czym uzależnienie jest?
3: No, uzależnienie jest chorobą, po pierwsze jest chorobą, są kryteria diagnostyczne, które pozwalają na postawienie diagnozy zespołu uzależnienia, jest chorobą chroniczną, czyli taką, na którą choruje się, tak jak pewnie jak zachoruje się na nadciśnienie, to już to nadciśnienie towarzyszy człowiekowi pewnie do końca życia, więc podobnie jest z uzależnieniem. Są to kryteria diagnostyczne, które mówią o tym, że wskutek używania substancji psychoaktywnej dochodzi do pewnych zmian w organizmie człowieka, no właśnie w tej sferze zarówno somatycznej, jak i psychicznej, które skutkują rozwojem uzależnienia. To terapeuci uzależnienia często porównują uzależnienie do kiszonych ogórków. Jak ogórek jest świeży, to da się go tylko ukisić, a już nigdy potem nie będzie świeży. Przepraszam za to porównanie, ale ono jest takie obrazowe, które na grupach psychoedukacyjnych, szczególnie na w pierwszym okresie zdrowienia czy w pierwszym okresie terapii w przypadku leczenia uzależnień w taki dość obrazowy sposób prezentuje osobom z problemem uzależnienia, jak to wygląda fizjologicznie, czyli że dojdzie do pewnego procesu, on jest no oczywiście na poziomie neuroprzekaźników, który fizjologicznie powoduje, że to nie jest tylko w sferze psychicznej, ale również w sferze fizjologii dochodzi do rozwoju uzależnienia. No i jakby ten proces nieużywania, czy też proces abstynencji jest takim procesem nieustannej pracy i wysiłku osoby uzależnionej, ażeby utrzymywać abstynencję i ażeby to uzależnienie nie wpływało w negatywny sposób na nasze funkcjonowanie.
2: W tym określeniu choroby, prawda, w tych kategoriach, które przypisujemy osobom uzależnionym, tkwi we mnie taki element, dla mnie taki niepokojący. No bo tutaj porównał pan dyrektor to uzależnienie do nadciśnienia. Przy tym nadciśnienie niekoniecznie jest czymś, co sobie wypracowujemy. Może być po prostu związane z czynnikami niezależnymi od nas, czy genetycznie możemy być warunkowani do jakiejś choroby. Natomiast w przypadku wielu uzależnień można mieć wątpliwości, no bo można spytać, czy ktoś mi wkłada papierosa do rąk, prawda, czy kieliszek do ręki, czy ktoś każe mi grać w gry hazardowe. No tych uzależnień jest bardzo dużo, ale ten moment, w którym my decydujemy się coś robić, wydaje się być daleki od choroby, więc w jakim, będę pytać dalej, w jakim sensie to staje się chorobą?
3: To znaczy, to są odwieczne, czy też jakby ciągle niewyjaśnione pytania, czy pytania bez odpowiedzi, na ile, czy też to, czy ten proces uzależnienia jest jakimś procesem zawinionym. No, jednym z elementów rozwoju uzależnienia jest utrata kontroli nad używaniem substancji psychoaktywnych. No i to trochę jest też tak, że gdzieś tam w literaturze przedmiotu pojawiają się takie opisy, że są też takie pewne cechy osobowości, jak które mogłyby jakby stawiać taką tezę o osobowości takiej nałogowej, ale to są takie wszystko jeszcze jakby ciągle nierozstrzygnięte dewagacje w tym obszarze. Natomiast to, co jakby jest taką pewną cechą charakterystyczną, to jakby w takim obecnym obrazie osoby uzależnionej bardzo często nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z problemem uzależnienia. Bardzo często to uzależnienie rozwija się w wyniku radzenia sobie z pewnymi trudnościami, które mają swoje źródło w sferze psychicznej za pomocą substancji psychoaktywnych. Te substancje psychoaktywne, one działają można powiedzieć, dwufazowo, czy też jakby w takich dwóch obszarach. One z jednej strony łagodzą ośrodek bólu, a z drugiej strony pobudzają ośrodek przyjemności. To jest taki sposób, który dość łatwo w pierwszej fazie używania substancji psychoaktywnych używa się ich jako element poprawy nastroju. Ten element poprawy nastroju w przypadku częstego i długotrwałego używania jakichś substancji psychoaktywnych, alkoholu, czy też innych substancji psychoaktywnych, czy nawet leków zapisywanych przez lekarza z takich uzależniających grup leków, no powodują rozwój tego uzależnienia. Więc trudno jest tutaj, ja byłbym jakby daleki od określenia jakiegokolwiek winy kogoś w rozwoju uzależnienia, bo ta kontrola w używaniu tych substancji jest upośledzona, no a ten typ osobowości, te typy osobowości, które powodują, że ktoś używa substancji psychoaktywnej w celu poprawy nastroju, czy też zmniejszenia cierpienia, które towarzyszy mu każdego dnia, no to trochę jest tak, że świat zmienia się tak szybko. Rzeczywistość jest tak dynamiczna, oczekiwania są od ludzi aspirowane coraz bardziej, że nie wszyscy sobie z tym radzą. Więc to trochę jest tak, że zawsze będzie taka grupa osób, która społecznie radzi sobie trochę gorzej, doświadcza trudności osobistych, doświadcza pewnego rodzaju wewnętrznego cierpienia i poszukuje sposobu na to, żeby łagodzić to cierpienie.
2: Pana dyrektora pracy, doświadczenia, kto cierpi bardziej, osoba uzależniona czy rodzina? Bo mam wrażenie, że w tej dyskusji czasami też pomijamy te osoby, które na co dzień albo walczą o to, żeby kogoś wyciągnąć z nałogu, czasami kosztem swojego życia, zdrowia, a czasami stoją obok i są całkowicie bezradne, choćby dzieci. No więc jak to wygląda z tej perspektywy?
3: Obydwa te systemy, zarówno osoba doświadczająca takiej trudności czy takich problemów, jak i system rodzinny cierpi, trudno wartościować tutaj, kto cierpi bardziej. Obydwa te systemy są poszkodowane w tej sytuacji rozwoju uzależnienia. Są też kryteria diagnostyczne, które mówią o zaburzeniach, które wiążą się z funkcjonowaniem systemu rodzinnego i w przypadku osób dorosłych mówimy tutaj o współuzależnieniu, czy możemy mówić o współuzależnieniu, o pewnych cechach wśród członków rodzin, które wykształcają się poprzez funkcjonowanie z osobą uzależnienią w systemie rodzinnym. No a w przypadku dzieci, no to mamy tutaj bardzo szerokie spektrum, które jest opisywane później w dorosłym życiu przez takie dziecko pochodzące z takiej rodziny jako pewne cechy dorosłego dziecka alkoholika. Więc jakby konsekwencje społeczne uzależnień są bardzo poważne, bo one rozciągają się nie tylko na osobiste konsekwencje osoby uzależnionej, ale również na nie mniejsze konsekwencje społeczne i późniejsze funkcjonowanie zarówno partnerów, małżonków osób uzależnionych, jak i dzieci osób uzależnionych.
2: O trudnych sprawach i trudnych relacjach będziemy rozmawiać po przerwie.

0: patronem oraz mecenasem radia Jazz Kultura jest
1: Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.
2: Jazz Kultura.
3: Jazz Kultura.
2: Jazz Kultura. Jazz Kultura.
4: Jazz Kultura.
5: Jazz Kultura.
6: Znak Ślady Tropy, Joanna Hańderek, a ze mną dyrektor MOPS, socjolog, pracownik socjalny Witold Kramarz. Przed przerwą rozmawialiśmy między innymi o kryzysie bezdomności i o uzależnieniach, ale już pojawiły się dzieci w naszej rozmowie i o tych dzieciach chciałabym chwilę porozmawiać, bo w Krakowie dzieje się coś niezwykłego i tutaj pochwalmy się Krakowem, bo Kraków zbudował wspaniały i chyba jedyny w Polsce jak do tej pory ośrodek wsparcia dla dzieci. Ośrodek, który jest też takim trochę, powiedziałabym, psychologicznym, społecznym kombinatem, bo tam dzieci znajdą i pomoc taką psychologiczną, ale też opiekę prawną. Jest też specjalny pokój do przesłuchań dzieci, które doświadczyły przemocy, doświadczyły traumy. I o te dzieci chciałam teraz spytać się o ten ośrodek, bo on się wydaje niezwykły, bardzo potrzebny, ale z drugiej strony można też powiedzieć, no zaraz, przecież dziecko, co dziecko wie, dziecko nie ma świadomości, przecież dziecko jest chronione przez dorosłych, dziecko nie wie, co mu się wydarza, więc w zasadzie po co aż tyle pieniędzy, żeby to dziecko ochraniać?
7: Rzeczywiście pani profesor mówi o Centrum Pomocy Dzieciom uruchomionym w Krakowie w oparciu o model Barnahus. Takie duże, poważne doświadczenie i praktyka pochodząca z krajów skandynawskich, w którym dziecko doświadczające traumy, doświadczające przemocy może uzyskać wszechstronną pomoc ze strony specjalistów pod jednym dachem. I rzeczywiście jako pierwszy samorząd w naszym kraju dla zapewnienia stabilności funkcjonowania tego ośrodka, ten ośrodek został utworzony właśnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Oczywiście w partnerstwie z domem terapii, z doświadczonymi psychoterapeutami, ale też w silnej relacji oczywiście z wszystkimi elementami systemu, bo poruszyła pani tutaj kwestię specjalnie przygotowanych pokojów przesłuchań czy wysłuchań dzieci, które w sposób taki nietraumatyzujący zapewniają możliwość wysłuchania dzieci przez sędziów sądu rodzinnego, przez biegłych psychologów. No i z jednej strony no, mamy tutaj możliwość wykorzystania jako bezpiecznego miejsca dla służb, takiego miejsca, gdzie dziecko w przyjazny sposób, jeżeli musi, bierze udział w jakichś elementach postępowań wyjaśniających w zakresie krzywdzenia tego dziecka, ale z drugiej strony mówimy o miejscu, w którym dziecko otrzymuje specjalistyczną pomoc i ta pomoc ma charakter bardzo wieloaspektowy, bo to z jednej strony jest pomoc socjalna, pomoc pedagogiczna, ale też psychoterapia. Więc tutaj jakby ten ośrodek jest nakierowany na dziecko, to dziecko jest w centrum tego ośrodka i tam to dziecko wraz z niekrzywdzącym opiekunem może uzyskać wsparcie. Robimy to w sieci fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jesteśmy dumni, cieszymy się, że fundacja dostrzega nasze wysiłki, bo tak jak powiedziałem, dotychczasowe ośrodki w Polsce, jest ich chyba 12, jeżeli dobrze pamiętam, funkcjonują głównie w oparciu o granty czy też dotacje udzielane organizacjom pozarządowym. Natomiast my dla stabilności funkcjonowania podjęliśmy się utworzenia i zagwarantowania stabilności takiemu ośrodkowi w Krakowie. Robimy go oczywiście również we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale myślę, że też przy tej okazji warto wspomnieć, że to jest już taki ośrodek, który jest adresowany dla dzieci krzywdzonych, ale mamy też element systemu, który no jest ewenementem na skalę również Polski. Mianowicie w grancie norweskim udało nam się wypracować model funkcjonowania w oparciu o projekt Moc Relacji. Projekt, który zakłada profilaktykę przemocy domowej. Mamy funkcjonujący już chyba ze trzy lata ośrodek wsparcia Centrum dla Rodzin, gdzie rodziny, które mają problem w relacjach, mogą uzyskać

0: W tym tygodniu uruchomiliśmy drugi taki ośrodek na osiedlu Krakowiaków 2, gdzie również rozszerzyliśmy tą ofertę o drugie miejsce w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do tego ośrodka rodziny, które mają problemy w relacjach. Mówię rodziny, ale to mogą być partnerzy. My tutaj nie definiujemy rodziny. Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które mają problemy w relacjach. I to są ośrodki, które mają taki charakter profilaktyczny, które mają ograniczać sytuacje, które mogłyby skutkować przemocą domową. Myślę, że to bardzo ważne. Otwarciu ostatniego ośrodka towarzyszyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, których zaprosiliśmy, żeby pokazać im, jaki skutek przyniósł wypracowany przez nas model w oparciu o projekt Moc Relacji. I to, co podkreślono, to właśnie w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, to, co podkreślili przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, wskazano, że Polska, jeżeli chodzi o profilaktykę przemocy domowej, jest taką trochę białą wyspą. Jedyne dobre praktyki, jakie wskazano, to właśnie centrum dla rodzin, wtedy jeszcze jedno w Krakowie, i wskazano to jako dobrą praktykę, więc tym większa radość, że udało nam się uruchomić drugie takie centrum w Krakowie. No, myślę, że też ważne jest to, że finansowane ze środków unijnych, czyli ta nasza propozycja utworzenia czy rozszerzenia tych działań spotkała się z pozytywnym odzewem instytucji zarządzających, które przeznaczyły środki europejskie na realizację takiego projektu.
1: Słucham i z jednej strony z zachwytem, że tyle się dzieje i że tutaj tyle jest możliwości wsparcia, że jest ta prewencja, ale i z rosnącym smutkiem, bo jednak bardzo często jest tak, i takie mam doświadczenie choćby z wolontariatu w Centrum Praw Kobiet, że osoby doświadczające przemocy albo nie potrafią tej przemocy nazwać przemocą, żyją czasami i tkwią w jakichś przemocowych związkach jak w matni, nie potrafią z niej wyjść, a jak się już zgłaszają, to najczęściej to są te osoby, które doświadczyły przemocy i w jakimś sensie znalazły się w sytuacji wyjątkowej, że wyszły i szukają tego właśnie pomocy, wsparcia, wyjścia. Dla wielu kobiet takim punktem zwrotnym staje się choćby sytuacja dziecka, gdy, prawda, przemocnik zaczyna katować dziecko. Więc pytanie, czy do takich ośrodków mogą zgłosić się samotne osoby, samotne w tym sensie, że te, które nie mają szansy, by razem z nimi przyszła osoba stosująca przemoc. Czy tu mamy jakąś systemową wsparcie i działanie, które by osoby, która doświadcza tej przemocy, próbuje z niej się wyrwać, wesprzeć?
0: No tak, no jeżeli chodzi już o sensu stricte zjawisko przemocy i sytuację, kiedy mamy do czynienia z przemocą domową, to mamy tutaj jakby też wdrożone systemowe rozwiązania polegające z jednej strony na działaniu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy oraz zespołów lokalnych, które jak najbliżej mieszkańca oczywiście wszczynają odpowiednie procedury przy udziale odpowiednich służb, a trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że tych służb, które są uprawnione do tego, żeby wszcząć tą procedurę niebieskie karty, a potem następnie w ramach grupy zajmować się zatrzymaniem tej przemocy i monitorowaniem sytuacji, czy do tej przemocy nie dochodzi, no to mamy nie tylko Ośrodek Pomocy Społecznej, ale może przede wszystkim należy powiedzieć, że mamy tutaj policję, mamy, tak jak powiedziałem, Ośrodek Pomocy Społecznej, mamy system edukacji, mamy szkołę, tak, przedszkola, mamy Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w końcu system ochrony zdrowia. To jest te 5 instytucji, które są powołane do tego, żeby w sytuacji podejrzenia dochodzenia do przemocy domowej wszcząć odpowiednie procedury. No i tutaj mamy przeróżne praktyki, bo na szczęście coraz bardziej powszechną praktyką ze strony sądów czy ze strony

0: służb powołanych do tego jest takie określanie, czy też postanowienia o tym, że sprawca nie może się zbliżać do osób, których swoim zachowaniem przemocowym wyświadczał krzywdę. I najczęściej pamiętam początki pracy z osobami doświadczającymi przemocy, to najczęściej one musiały uciekać z miejsca swojego zamieszkania. Na szczęście ta praktyka ewoluuje w taki sposób, że to sprawca jest zmuszony do tego, żeby opuścić miejsce zamieszkania. No ale mamy też w sytuacji konieczności zapewnienia schronienia, mamy oczywiście specjalistyczny ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, no i szereg już tam działań o charakterze i ambulatoryjnym, czyli takim, których osoby, które mogą uzyskać pomoc, oczywiście odpowiednią psychospołeczną, dochodząc do takiego ośrodka, albo też wręcz w nim zamieszkać. Mamy również taki przypadek konieczności zamieszkania, a potem jakby takiego procesu usamodzielniania się od instytucji, bo to też jest proces, który potem musi nastąpić. Mamy oczywiście też mieszkania treningowe, w których takie osoby mogą czy same, czy wspólnie z dziećmi zamieszkać. Więc ten system jest dość kompletny. W naszym mieście jest dobrze rozwinięty. No i coś, co też jest naszym zadaniem, to są dwa takie obszary. To jest prowadzenie szkoleń i podnoszenie kompetencji tych służb, które są powołane do tego, żeby wspierać osoby dotknięte przemocą domową, co realizujemy. Dzięki Państwu radnym również i dzięki dostrzeżeniu ważności takich zadań i przeznaczeniu środków na realizację takich zadań, ale też kampanie uwrażliwiające członków naszej społeczności, mieszkańców na to, ażeby zgłaszać takie sytuacje, jeżeli są świadkami albo mają też podejrzenie, że czy to kobieta, ale też i mężczyzna, czy też dziecko są krzywdzone i doświadczają przemocy domowej. Pani profesor użyła takiego sformułowania, że jest pewna trudność w poradzeniu sobie przemocą przez osoby dotknięte tym problemem, doświadczające przemocy domowej. No, trzeba pamiętać o tym, że ta trudność dość łatwo jest porównywalna, czy też dość łatwo można ją opisać jako coś, co wynika z samego sformułowania przemoc. To jest coś przeciwko mocy. Ktoś, kto doświadcza przemocy, jest jak ktoś, komu tą moc odebrano. Ktoś, kto tkwiąc jakby w tej matni tych zachowań przemocowych, ciągle ma nadzieję, że do tej przemocy nie dojdzie. To są odpowiednie oczywiście okresy w takiej relacji przemocowej, czy to okres miodowego miesiąca, obiecywania poprawy. No i w końcu ten okrąg tej przemocy się zaciśnia i coraz mniej tych dobrych chwili, coraz więcej jest tych chwil o charakterze przemocowym i gdzieś tam zawsze jest tak, powiedziała Pani o sytuacji, kiedy często takim punktem zwrotnym jest, kiedy dziecko staje się ofiarą, czy też doświadcza przemocy domowej, no to zawsze jest tak, że każdą zmianę w funkcjonowaniu, w naszym funkcjonowaniu, każdą zmianę w naszych zachowaniach zawsze powoduje, czy też często powoduje jakiś kryzys. Każdy kryzys jest zawsze początkiem tej zmiany i myślę, że tutaj należy się doszukiwać gdzieś tam źródła tej zmiany, że to doświadczenie kryzysu powoduje jednak tą decyzję o tym, że czas zastopować tą gorącą przemoc i rozpocząć ten proces nabierania mocy i wyjścia z tego uwikłania przemocowego.
1: Jedna z bajek pokazuje, jak piękna miłością, troską, wrażliwością z bestii wyciąga księcia. Mam wrażenie, że często mamy taki gdzieś mit w głowie, że właśnie odpowiednia doza miłości czy poświęcenia spowoduje że wrócimy na te dobre drogi. Tak niestety się nie dzieje, ale jeden z programów, który jest realizowany w MOPS-ie, jest programem, który ma wpływać na osoby przemocowe, ma oduczyć przemocy. I zastanawiam się, jak to działa. Ile osób rzeczywiście potrafi kontrolować swoją agresję, zrozumieć, że to, co robi, jest niszczące i jest tak naprawdę działaniem bardzo okrutnym, bo to odbieranie mocy to jest też często uprzedmiotowienie. Więc jak tutaj nam kształtuje się sytuacja?
0: No tak, pani profesor mówi o programach korekcyjno-edukacyjnych. Rzeczywiście Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach tego systemu przeciwdziałania przemocy domowej realizuje programy korekcyjno-edukacyjne. No i tutaj znowu nie mamy do czynienia z masową skalą, bo mamy tutaj do czynienia jakby z jednej strony z sytuacją, kiedy ktoś jest w taki, powiedzmy, możliwie miękki sposób kierowany, czyli że tak jakby praca nad tym swoim zachowaniem przemocowym w celu rozpoznawania pewnych mechanizmów psychologicznych, które prowadzą do tego, że jest się osobą krzywdzącą i stosuje się przemoc, może być jakby ten jedna z dróg może być takim charakterem, takim zaleceniem o charakterze dobrowolnym, ale z drugiej strony może być też zobowiązanie po stronie na przykład sądu do tego, ażeby uczestniczyć w takiej grupie. No i tutaj znowu to zawsze jest pytanie trochę o motywację do tego, do uczestnictwa w tych grupach korekcyjno-edukacyjnych. Na ile ta motywacja jest, ma taki wewnętrzny charakter i gdzieś tam ktoś wewnętrznie czuje potrzebę, żeby rozpoznawać te procesy, które prowadzą do tej utraty kontroli nad swoim zachowaniem i pojawieniem się tych zachowań właśnie przemocowych. Ten drugi rodzaj motywacji to motywacja zewnętrzna, czyli zobowiązanie, czyli że gdzieś tam jest przymus do tego, żeby wziąć udział w takim programie. To nie ma charakteru masowego, również to jest kilkadziesiąt osób w skali roku. Czy każda zmiana na każdej jednej osoby jest pozytywnym skutkiem. Więc tak samo jak też z mojego takiego doświadczenia dotyczącego motywacji do zmiany i kryzysów prowadzących do zmiany, nigdy nie ma złej motywacji. Czy motywacja ma charakter zewnętrzny czy wewnętrzny? Często jest tak, że motywacja taka, czy zobowiązanie o charakterze zewnętrznym może być początkiem do takiej wewnętrznego poczucia i chęci zmiany. Nie ma złej motywacji do zmiany i myślę, że to jest najlepsze określenie tego, że warto wziąć udział w tym programie, jeżeli ma się problem z kontrolowaniem własnej złości, która przechodzi w agresję.
1: Jesteśmy jak takie puzzle rozrzucone po świecie. Wydaje nam się, że czasami niektóre procesy mają charakter masowy, przybierają więc wręcz rodzaj tsunami. Tymczasem tak naprawdę jesteśmy jednostkami gdzieś spotykającymi się, oddziałującymi na siebie. Chyba najważniejsze jest to, że jako jednostki mamy szansę zawsze się zmienić, mamy zawsze szansę czy wyjść z kryzysu bezdomności, czy przerwać łańcuch przemocy. Dobrze, że w świecie są ci, którzy zapalają dla nas światełko i pomagają nam dojść na tą dobrą stronę. Znaki, ślady, tropy, Joanna Heinderek, a ze mną dyrektor MOPS, dyrektor Witold Kramarz. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, pani profesor.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura. Radio Jazz Kultura.
2: Patronem oraz mecenasem radia Jazz Kultura jest
3: Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.

Jazz i grzech. Zapraszam, Grzegorz Telega. Pierwszy majowy poniedziałek, godzina 19:00 w Jazz Kulturze. Czas na audycję Jazz i grzech. 4 maja konkretnie mamy. Nie piszcie, nie dzwońcie, nie reagujcie na to, co ja tu opowiadam i co na antenie, bo jak zapowiadałem, dzisiejsza audycja z puchy. Jeżeli moje plany się powiodły, to jestem w trakcie powrotu z Madrytu. Wrócę, opowiem, być może, jeżeli będzie co. Póki co zestaw świąt na dzisiaj. Rzadko się zdarza, by był tak imponujący. Dzisiaj Światowy Dzień Powolności. To jest coś, co trochę mi tu będzie przyświecało, aczkolwiek w pierwszej części audycji może nie do końca, nie zawsze uda mi się. No bo też nie było łatwym zadaniem, żeby zilustrować Dzień Hutnika, Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza i Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Zacznijmy. Muzycznie zacznijmy i tak się akurat poskładało, że pierwszy utwór obejmie dwa święta na raz, albo może trzy, bo będzie niezbyt spiesznie, czyli Światowy Dzień Powolności, Dzień Hutnika i Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jak to się udało? Jest taki album, który nosi tytuł Back to Garden. Monika Bożym, to ona wydała ten album, a pośród utworów na tym albumie jest i taki, który nosi tytuł Cold Blue Steel and Sweet Fire. Ponieważ to pucha, mało mnie będzie. Kolejne utwory już dotyczą Międzynarodowego Dnia Strażaka, a właściwie tego, czym się strażak para, z czym ma najczęściej do czynienia. O, może w ten sposób to ujmę. Po Monice Bożym, George Duke, Hot Fire. A potem trochę dla przekory. Vijay Iyer i Wadada Leo Smith w utworze A Cold Fire. W tym seciku jeszcze Steve Coleman and Five Elements w utworze Fire Revisited.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura. Radio Jazz Kultura.
2: Kolejne święto, które sobie tu wezmę na warsztat, to Dzień Kominiarza. Dwa utwory udało mi się najść. Pierwszy, Scott Dubois, tytuł tego utworu. Wybaczcie, jest maj, a tu o grudniu, ale no, nie wybrzydzajmy. Nie ma aż tak znowu wielu utworów jazzowych w dodatku z kominami w tle, w tytule. Early December Blue Sky and Chimney Smoke. To pierwszy utwór, a zaraz potem Thelonious Monk, Green Chimneys.

Jakby tu uczcić Dzień Piekarza? To nie jest takie skomplikowane. Coś tam o chlebie się znajdzie. Mało tego, udało mi się tu złączyć dwa święta, dwa wydarzenia, bo oprócz tego, że ten utwór, który za chwilę będzie traktował o chlebie, także o winie, niektórzy może już się spodziewają, co to, to w dodatku w tym utworze udzielał będzie się Ziut Gralak, Antoni Ziut Gralak, który 5 maja obchodził będzie swoje urodziny. Zdrowia, weny, mistrzu od całej redakcji Jazz Kultury. Wojciech Waglewski z albumu Gra żonie, tyle tylko, że to ta wersja tego albumu nagrana drugi raz w szerszych składach, w innych aranżacjach. To długi utwór i bardzo powolny. A ja w dodatku po prostu kocham tekst napisany przez Wagla do tego utworu. Zresztą nie tylko ten. O chlebie i winie. 5 rano.

Nie było łatwo odszukać coś, co by pasowało do dnia garncarza. Nie było łatwo, dopóki szukałem po tytułach utworów, albumów. No ale przecież to takich ograniczeń nie ma co sobie narzucać, bo przecież jest też wspaniały artysta, który nazywa się Chris Potter. I on teraz z Davidem Villesem, z Joe Martinem, z Marcusem Gilmorem w utworze The Dreamer is the Dream. I znów będzie powolnie, niespiesznie.

Na koniec tej pierwszej części dzisiejszego wydania audycji Jazz i Grzech zostało mi jeszcze jedno święto, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, i tak trochę sam się zastanawiałem, co z tym zrobić. No ja nie jestem fanem, krótko mówiąc, tego filmu. Muzyka taka już trochę, można powiedzieć, oklepana, do znudzenia, emitowana w różnych miejscach, zwłaszcza kiedyś, kiedy kolejne filmy z serii Gwiezdne Wojny pojawiały się na ekranach kin i telewizorów. Ale postanowiłem dać sobie szansę i wspaniałe odkrycie. David Helbock Trio i temat z Gwiezdnych Wojen. No, muszę powiedzieć, że ujęło mnie to.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura. Radio Jazz Kultura.
2: Patronem oraz mecenasem radia Jazz Kultura jest
3: Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.

Jazz i grzech. Zapraszam, Grzegorz Telega. Czas na kalendarz jazzowy. Mamy na niego prawie godzinę. Nie najgorzej. Wybaczcie, playlista dzisiaj z uwagi na moją nieobecność w studio. A jakież to wydarzenia w kalendarzu jazzowym dzisiaj? Zacznie Ron Carter. To urodziny. 1937 rok, 4 maja konkretnie się urodził. Następnie Stanley Cowell, też urodziny. 1941 rok. Składałem już życzenia Antoniemu Ziutowi Gralakowi. On w następnej kolejności urodził się w 1955 roku. Znów urodziny Tilla Brennera, rok 1971, 6 maja. Przeskakujemy do 7 maja i tu smutna rocznica. No, jeszcze na świeżo jesteśmy. 7 maja 2024 roku, 2 lata temu, zmarł Jan Ptaszyn Wróblewski. Keith Jarrett następnie. Rok 1945 to rok jego oczywiście urodzin. Będzie jeszcze Mike Parker, najlepsze życzenia, zdrowia weny. Z 9 maja jest. Najlepsze życzenia, zdrowia weny dla Sławka Kurkiewicza. Urodzony w 1975 roku, 10 maja, podobnie jak i Jan Kudyk, ten sporo wcześniej oczywiście, to był rok 1942. A co usłyszymy? Ron Carter z albumu Parade z Johnem Hendersonem, Chickiem Corea i Tonym Williamsem. Wspaniałe doborowe towarzystwo. Stanley Cowell Trio w utworze As the Sun Goes Down. Znów Antoni Ziut Gralak, tym razem w towarzystwie bliźniaków, Olesiów. Oleś Brothers, Antoni Gralak, Odwalla albo Odwola, nie wiem jak to przeczytać. Till Brenner, The Good Life, a następnie Jan Ptaszyn Wróblewski w pięknej wersji utworu Strzeż się, szczerzuj. Ten utwór znany też z albumu Wojciecha Karolaka, Easy. Tam nieco żwawie, ale dzisiaj jest Dzień Powolności. Nawiązujemy jeszcze do Międzynarodowego Dnia Strażaka, Keith Jarrett i Charlie Hayden w utworze My Old Flame. I na koniec jeszcze 3 utwory. Mike Parker's Trio Theory, Unwritten, Marcin Wasilewski Trio ze Sławkiem Kurkiewiczem w składzie w utworze Austin, bardzo melancholijnym, powolnym, a na sam koniec Jan Kudyk jeszcze Jazz Band Ball Orchestra Happy End. Tu będzie żwawiej. Tak wygląda dzisiejszy kalendarz jazzowy. Ja już mówię wam dobranoc. Do usłyszenia za tydzień. Postaram się już być na żywo. Redaktor Grzech pozdrawia.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura. Radio Jazz Kultura.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura. Radio Jazz Kultura.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnej majówkowej tym razem odsłonie rozmów przegranych. Z tej strony Kamila Drabek
1: i Patrycja Wybrańczyk. Mamy nadzieję, że wszędzie tam, gdzie jesteście, dobra pogoda was rozpieszcza i spokojny, powolny, majówkowy tryb i tempo życia, żeby troszkę zwolnić i żeby troszkę nacieszyć się tym, że możemy poszukać miejsca na grilla, możemy zaplanować jakieś fajne aktywności, wyjść na spacer i cieszyć się tą wiosną, która już do nas, myślę, mam nadzieję, że już na stałe wróciła i że już nie będzie tak jak ostatnio, że odczuwalna będzie minus 50, a słońce będzie świecić, bo to też tak w niektórych miejscach Polski wyglądało.
0: Tak, tak, tak bywa, ale to chyba jest ta słynna zimna Zośka, czyli ostatnie zimne dni, zimny weekend przed takim nadejściem wiosny na dobre. I też mamy nadzieję, że właśnie ciepło w waszych sercach i na zewnątrz. I też właśnie takim majówkowym, powolnym, niespiesznym, oderwanym od codziennych spraw bieżących trybem. Trochę pójdziemy dzisiaj tym tropem, po prostu posłuchamy sobie różnych rzeczy fajnych, nie do końca przejmując się tym, żeby być na bieżąco i żeby nadążać za tym, co się dzieje. Poza oczywiście jednym przykładem muzycznym, czyli pierwszym przykładem muzycznym, którego słuchaliśmy i będzie to chyba jedyna premiera i nowinka dzisiejszej audycji. Był to zespół Pokusa i na ich nadchodzący najnowszy album Głowy, który będzie mieć premierę 23 maja, a wysłuchaliśmy sobie utworu Mały Łosoś i też kilka tropów zwierzęcych innych można znaleźć na tej płycie, ale to śledźcie, bądźcie na bieżąco, ale to oczywiście po majówce, tylko zasiewamy ziarenko, żebyście mieli to na uwadze. Zespół Pokusa tworzą oczywiście od samego początku, czyli już chyba od 12 lat istnienia tego zespołu. Nathan Kryszk na saksofonach, Tymek Bryndal na basie oraz Theo Olter na perkusji. Płyta zostanie wydana nakładem wydawnictwa You Know Me Records i będzie mieć też niesamowitą premierę. To ostatnie, co chcemy, żebyście zapamiętali, bo być może zainteresuje was to. Premiera będzie mieć miejsce w warszawskim Pardon to Tu i będą tego wieczoru koncerty dwóch tri, czyli właśnie Pokusy oraz wspaniałego trio Jima Blacka, Petera Evansa i Petera Elda. No to będzie, myślę, niesamowity wieczór, ja się wybieram i jeżeli ktoś też będzie miał ochotę, to oczywiście serdecznie zapraszamy, a jak nie, to żeby sięgnąć po płytę nową zespołu Pokusa. A teraz już odpływamy w wypoczynek i po prostu w przyjemności, czyli to, czego sobie ostatnio tak dla siebie słuchałyśmy i czym chcemy się podzielić.
1: Tak jest. Właśnie są takie momenty, że człowiek sięga po stare nagrania z różnych przyczyn, właśnie z takiej przyczyny majówkowej, czysto wypoczynkowej, gdzie wreszcie jest na to czas, żeby troszkę odgrzebać rzeczy już delikatnie zakurzone, ale też są inne powody i tutaj moim powodem jest przygotowywanie się do pisania pracy magisterskiej. Niestety chyba wakacje spędzę na tym. Wiem, że ty, Kama, tutaj praca, tutaj doktorat jest pięknie tworzony.
0: Tak jest, no. To trochę jakby chyba przyściemniałyśmy, że to jednak po prostu nie jesteśmy na bieżąco, ale to nie do końca odpoczynek. Ale może dla was to będzie odpoczynek.
1: Jakby. Dokładnie.
0: To znaczy, no sama słuchanie muzyki, no to odpoczynek to jest taki milszy element przygotowywania pracy naukowej chyba. Ja właśnie jak nie mam siły się zebrać, czy z taką mniejszą ochotą siadam do pisania, to zaczynam od puszczenia sobie jakiejś muzyki i jakby w temacie pracy i często wtedy po prostu jakieś przychodzą mi do głowy obserwacje i siadam taka natchniona. No muzyka na pewno pomaga w pisaniu pracy, przynajmniej mnie.
1: Dokładnie tak. Tak, jest właśnie mnie tutaj poniosło gdzieś tak właśnie w dalsze rejony, dlatego też z tego powodu, żeby troszkę szerszym kontekstem operować, Przywołam teraz płyty z 1971 roku. Jest to bardzo wyjątkowa płyta. Płyta, która w którymś momencie przez wielkie grono norweskich krytyków i dziennikarzy muzycznych została okrzyknięta numerem jeden w kontekście najważniejszych nagrań jazzowych norweskich. I jest to pierwsza płyta, którą Jan Garbarek, norweski saksofonista, wydał dla wytwórni ECM, która otworzyła ten duży rozdział, który nadal jest kontynuowany dla właśnie wielu muzyków, którzy właśnie wtedy z nim nagrali, czy potem z nim grali. Jest to po prostu początek wielkiej historii. Jan Garbarek na płycie Afric Pepper Bird z 1971 roku, którą nagrał razem z gitarzystą Terje Rybdal, perkusistą Jon Christensen oraz kontrabasistą Alit Andersen. I właśnie tytułowego utworu wysłuchamy sobie teraz i zobaczmy, jak brzmi Afric Pepper Bird z 1971 roku.

0: utwór Afric Pepperbird. Jest to kompozycja tytułowa z albumu Afric Pepperbird z 1971 roku. Pierwsza płyta Jana Garbarka, norweskiego saksofonisty z polskimi korzeniami. To pewnie jest rzecz jasna dla wielu słuchaczy jazz kultury. Płyta pierwsza dla wytwórni ECM, która otworzyła ten bardzo długi i wybitnie interesujący rozdział w muzyce skandynawskiej, która gdzieś myślę przeszła wtedy takim dużym krokiem do takiego grona płyt i środowiska, które gdzieś oczy całego świata były na taką muzykę i właśnie na tą wytwórnię, na ECM zwrócone. Także płytę, która w niezwykle ciekawy sposób zapowiada, co wydarzać będzie się w przyszłości, ale jednocześnie jest jeszcze dzika, jest jeszcze nieposkromiona, ma zarówno utwory bardziej takie transowo, piosenkowo etniczno brzmiące, można powiedzieć, ale utwory również zupełnie sonorystyczne, szerokie, eksperymentalne, chłodne, które po prostu swoją odwagą taką, którą gdzieś tam w tym graniu muzycy właśnie prezentują na tej płycie, naprawdę przykuwa uwagę i stanowi niezwykle ciekawy album, tak naprawdę, który właśnie wyznacza te nowe kierunki w jazzie skandynawskim, ale jak również później w jazzie europejskim, no i stanowi gdzieś o kształcie wytwórni ECM w tamtym czasie. Także nic dziwnego, że przez krytyków norweskich akurat ten album został wyszczególniony. Wydaje mi się, że jeżeli nie pierwsze miejsce, to jakieś jedno z najwyższych wtedy w tym rankingu, ale wydaje mi się, że nawet chyba na pierwsze wtedy sobie zasłużył. Także odsyłam do albumu Afric Pepperbird, a my, jako że już majówkowe klimaty, spokojne, wracamy dalej w stronę naszych właśnie takich troszkę odkurzonych, starszych płyt, których sobie właśnie dzisiaj będziemy słuchać.
1: Tak jest. Ja właśnie odkurzałam ostatnio trochę starszych płyt jakby moich ulubionych artystów, czy artystów, których lubię i nie do końca pamiętałam początki. I tak sobie zerknęłam na pierwsze płyty Sun Ra i jego orkiestry oraz zerknęłam na starsze albumy Alice Coltrane. I właśnie Alice Coltrane teraz posłuchamy. I to był akurat utwór, który słyszałam po raz pierwszy. To jest płyta też z lat 70., akurat z początku, z 72 roku. A chodzi tutaj o album Lord of Lords. I chociaż przejawia się na tej płycie, na tym albumie, oczywiście taki charakterystyczny dla Alice spirytualny, transowy klimat, również instrumentacja jest taka, no, że dużo instrumentów perkusyjnych i oczywiście ta harfa, ale jest też trochę instrumentów elektronicznych i są smyczki. Są utwory smyczkowe oraz przepiękne aranżację Alice Coltrane i tutaj właśnie chciałam wam puścić utwór Stravinsky Excerpts from the Firebird, czyli taka skompresowana wersja Ognistego ptaka Stravinskiego. Oczywiście w latach 60., 70., no ja słyszę dużo takich nawiązań, no w ogóle muzyka jazzowa, free jazzowa tego okresu tak się trochę przenikała estetycznie z muzyką współczesną, klasyczną i jakby wielu kompozytorów zarzekało się, że swoje inspiracje Igorem Strawińskim i tutaj taka dosyć dosłowna inspiracja, ponieważ przetworzenie, interpretacja, nowa instrumentacja tego Ognistego ptaka, który jest jednym z moich ulubionych utworów Igora Strawińskiego, właśnie w wykonaniu i w aranżacji Alice Coltrane. Alice Coltrane, album Lords of Lords oraz utwór Stravinsky Excerpts from the Firebirds. Zapraszamy.

0: Alice Coltrane, Stravinsky excerpts from the Firebird z albumu Lord of Lords z roku 72. No totalnie dla mnie unikatowe brzmienie i ta elektronika i to instrumentarium i to wykonanie. Te początkowe lata 70. coś mają w sobie takiego ciekawego, że jeszcze ten duch moich ukochanych chyba w ogóle w sztuce lat 60. i te takie delikatne początki elektroniki, zanim się muzycy zrobili bardziej odważni w tym i wkroczyliśmy w taką fusionową erę, która chyba nie jest ulubioną epoką tego podcastu.
1: Już chyba uzgodniłyśmy, że to nie jest nasza ulubiona epoka faktycznie. No. Wszystkie fusionowe eksperymenty, ale oczywiście tutaj nie zniechęcamy słuchaczy Jazz Kultura do poszerzania swoich muzycznych horyzontów o erę fusion.
0: Oczywiście, my raz za czas też próbujemy zerkać i jakiś znaleźć wyjątek do tej, jakieś wyjątki do tej reguły. Nie zawsze się udaje, ale próbujemy, nie oceniamy, nie dyskredytujemy żadnej epoki muzycznej z zasady. No ale cóż, pewne upodobania mamy i to jest normalne.
1: Dokładnie tak, także tak, jesteśmy tutaj w bardzo inkluzywnym środowisku, same też jesteśmy inkluzywne.
0: Safe
1: więc...
0: space.
1: Dokładnie. No, a w gwoli tutaj pójścia naprzód, następna propozycja to historia, która gdzieś naturalnie wywiodła się z tej mojej poprzedniej płyty, którą tutaj puściłyśmy, z płyty Jana Garbarka, bo wiem, jak zaczęłam czytać gdzieś o właśnie środowisku muzycznym w Norwegii w tamtym czasie, w latach 70., to oczywiście mojej uwadze nie umknęło nazwisko Radki Tonef. Jest to wybitna, wspaniała, była to wybitna, wspaniała wokalistka jazzowa, diwa można powiedzieć norweskiej muzyki jazzowej, która, to już oczywiście tutaj chętnych odsyłam do jakiegoś głębszego zgłębienia, do tak naprawdę poszperania gdzieś, bo tych materiałów jest sporo, która po prostu zginęła śmiercią tragiczną w bardzo, bardzo młodym wieku w lasach na półwyspie Bygdøy w Oslo i która związana była bardzo blisko z kilkoma wybitnymi również postaciami, instrumentalistami właśnie sceny norweskiej, niektórzy z nich jeszcze do dzisiaj działają, grają, funkcjonują. Także jest to niezwykle poplątana historia. Teraz nie będę zbyt wiele o niej zdradzać, ale Radka Tonef nagrała oprócz innych swoich albumów jeden, który wybitnie przypadł krytykom norweskim do gustu i zapadł tak naprawdę, zapisał się na kartach historii, myślę, na długie, długie lata. Jest to album Fairy Tales z 1979 roku. Radce Tonef towarzyszy na fortepianie Steve Dobrogosz i jest to dokładnie album po prostu fortepian, wokal i przepiękne ujęcia, niezwykle emocjonalne ujęcia wielu znanych, uwielbianych szlagierów, standardów, pięknych ballad. Także jest to takie chyba ta płyta też w którymś momencie została uznana za najlepszą norweską jazzową płytę roku. I jest to dzieło wybitne, dzieło przepiękne, które opowiada, tak naprawdę jest gdzieś takim wstępem do historii, tak jak już wspomniałam wcześniej, która gdzieś w różne rejony, czasami nawet mroczniejsze, wiedzie. I tak właśnie z tego albumu Fairy Tales z 79 roku wybrałam utwór Nature Boy, ich wersję tego utworu. Jest to kompozycja, którą sama uwielbiam. Była jedna z właśnie tych kompozycji, których podczas jej wykonywania gdzieś na różnych jamach czy koncertach zdecydowałam się właśnie, że muszę nauczyć się tekstu znać na pamięć, bo kierowana słowami mojej znajomej kiedyś, że w momencie, kiedy chcesz coś zagrać na scenie, chcesz, żeby to naprawdę dotrzeć do istoty tego, co grasz i jest to na przykład jakaś znana piosenka czy standard jazzowy, musisz też nawet jako instrumentalista poznać tekst. No i tak właśnie Nature Boy został ze mną i teraz chciałam właśnie Wam Państwu zaprezentować tą piękną wersję w wykonaniu Radki Tonew i Steve'a Dobrogosza z albumu Fairy Tales. Zapraszam.

0: kompozycja Nature Boy w wykonaniu Radki Tonew, wokalistki, oraz Steve'a Dobrogosza na fortepianie z albumu Fairy Tales, kultowego albumu z 1979 roku, który zapisał się na kartach historii muzyki jazzowej w Norwegii, myślę, na wieki. A teraz idziemy dalej i kontynuujemy swoją podróż po troszkę starszych, delikatnie obrośniętych warstwą kurzu nagraniach.
1: Tak jest. I właśnie będzie to już wspomniane wcześniej Sanera i jego orkiestra. I posłuchamy sobie właśnie tej pierwszej płyty Sanera, która nosi świetny tytuł Jazz by Sanera. Bardzo to lubię. Bardzo mi się podoba to. I to jest płyta, która mnie zaskoczyła. Jednak często jak się sięga do początków jakichś pierwszych albumów muzyków, to one są bardziej tradycyjne niż ich kolejne albumy. Zawsze jakoś pierwsze są bliżej tych korzeni.

Słuchałam też na przykład pierwszej płyty Pharoaha Sandersa i ona w ogóle się nie cacka w korzenie. Ona już wie, czym jest i wie, myślę, Sandra, kim jest jako muzyk przy swojej pierwszej płycie wydanej pod swoim nazwiskiem. A Sandra, no myślę, że też wie, ale w inny sposób, jeszcze estetycznie, no też jest to wcześniejsza płyta, bo on wydał tę płytę ze swoją orkiestrą w 1957 roku, więc jeszcze nie wynaleziono free jazzu w tym czasie, ale dziwi mnie, jak bardzo, no jakby ma, tożsamościowo myślę, że wyraża tam siebie, że jest bardzo dużo takiej lekkości i dowcipu, ale jeżeli chodzi o stylistykę, to ta muzyka dużo bardziej przypomina mi Duke'a Ellingtona czy aranżację Billy Strayhorna niż nie wiem, utwory Ornetta Colemana czy Pharoaha Sandersa, z którym można bardziej by utożsamiać Sandra i jego orkiestrę w późniejszej twórczości, tak się już kulturowo myślę, wyobrażenie tej twórczości tego zespołu przyjęło, ale mi się ten album niesamowicie podoba. Jest totalnie lata 50., ale z jakimś takim duchem przyszłości, no, że ten Sandra, te motywy kosmiczne w późniejszej twórczości, że on jakby był przybyszem z innej planety, więc trochę się to sprawdza na tym albumie, że jakby został przysłany z kosmosu, żeby tworzyć muzykę w stylu lat 50. swingową, ale ona już ma jakieś takie smaczki z innej planety, więc bardzo to jest ciekawe i bardzo Wam polecam album Jazz by Sandra z 1957 roku, a my wysłuchamy sobie utworu Brownville. Zapraszamy. Thank you.

0: Sandra and His Orchestra, utwór Branville z płyty Jazz by Sandra. Bardzo jest to ciekawa płyta, która mnie zaskoczyła. Polecam bardzo sobie do niej sięgnąć. Miałam też drugi pomysł na utwór Sandra, na płytę z 1966 roku. Właśnie jak sobie posłuchałam tej Alice Coltrane i tego ekstraktu ze Strawińskiego, to też mam wrażenie, że ta płyta Other Plane of There jest, ma coś takiego ze Strawińskiego, jakiś taki duch Strawińskiego fruwa nad zwłaszcza utworem Spiral Galaxy. Możecie posłuchać i zobaczyć, czy też macie takie obserwacje. Płyta z 1966 roku, Sandra and His Orchestra. Bardzo polecam.
1: No to dzisiaj latamy daleko wstecz. Nasz wehikuł czasu naprawdę wyrobi normę. Przebieg mu się zwiększy. I to w tym wypadku płyta z 2018 roku, którą dzisiaj odkopałam też, wydaje się rzeczą niezwykle nową. I jest to płyta Invisible Threads dla ECM również, więc gdzieś tutaj klamra kompozycyjna jest zachowana. Płyta Johna Surmana ze swoim zespołem. John Surman tutaj gra na basowym klarnecie i saksofonach, na wibrafonie i marimbie towarzyszy mu Rob Waring oraz Nelson Ayres na fortepianie. I posłuchamy sobie utworu The Admiral, przepięknej kompozycji, niezwykle ciepło brzmiącej, przestrzennej. Zapraszam do słuchania The Admiral z płyty Invisible Threads.

0: utwór The Admiral z płyty Invisible Threats 2018, czyli nówka w naszej dzisiejszej audycji. I John Surman na basowym klarnecie, Rob Waring na marimbie w tym utworze i Nelson Ayres na fortepianie. Koniec naszej audycji już nadchodzi. Życzymy Wam wszystkiego, co słoneczne i wszystkiego, co ciepłe. No i jeszcze troszkę odpocznijcie sobie, póki na to czas.
1: Tak jest, tego życzymy i na koniec właśnie zostawiamy Was z płytą piękną i taką idealną do wypoczywania, ale również rozkoszowania się pięknem głosu Lucii Kadosz, bo to właśnie będzie ona i jej trio Speak Low i wysłuchamy sobie Speak Low z tego albumu nagranego w trio z Peterem Eldem i Otisem Cancio. No to ja się rozpływam przy tej płycie i mam nadzieję, że również Wy w wolnym swoim czasie i w promieniach słońca możecie się rozpływać do tej właśnie piosenki. Dziękujemy Wam bardzo i żegnają się z Wami Kamila Drabek
0: i Patrycja Wybrańczyk. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Jazz Kultura. Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura.
2: Jazz Kultura.

Візьми хліб.

nie daje też być. Zębnie chemiczny skład wytoszczu nie daje też być. Zębnie chemiczny skład wytoszczu.